Orero yitwa Wizkid no ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo.